the boy who shot without a yard. Te boję zaczarowane, spiewają only you. Zabity lujusz, noc jest poduszką you.